vždycky hot, vždycky fresh. Summer 26. Vypni výběr. Zapni fajn. Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.